0: zachodnie 3-4 metry na sekundę, porywa do 9-10 metrów na sekundę. Temperatura dniem 25-27 gradusów. Noc taki jak ranica, pachmurny z deszczami. Presnie nie czekająca tylko na północy regionu i tam temperatura krychu wyższa, czym ta jak pokażę termometry na południe.
1: Радио «Рація». Перше трансграничное радио FM.

A dzienniki w studii Radio Racja pokazuje 10 chwilin na 7 godzinę u Polsce, na 8 godzinę u Białorusi. Poczęliśmy ranicę z racji w poniedziałek.

Dziewczyny Ewa, czy czuję kino, czy czuję kino, czy czuję kino, czy czuję kino, czy czuję kino, czy czuję kino, czy czuję kino, czy